0: tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.